zakubuya inkomo khawuleza kaloku ufike uze apha ekhaya sihleli ngamaxhala.